0: Bakubuzela kuvelela umzazi wakho njenge ngikubingelele ngikwamela break khule join the city. Sibonga lapha ke insizwa lapha ke yena lapha ke u King Cava. Bona ke lapha ke ngokukhulu kuphuthuma. Ngokukhulu lapha ke kuphuthuma sigijimisele lapha ke kwenye insizwa. Lapha ke sivashele lapha ke osukinike la namhlanje. Izozichaza ukuthi lapha ke yona ngabe ichatha amaqhute. Noma idayisa imbuzi. Noma ibaza amaplangwe. Izozichaza yona. Eyithatha.
1: Parliament Grand.
0: Kaba uGrand ona.
1: Ah, kurathi okay.
0: Nazo ke mfowami. Insizwa la yenzani? Ubani wakabani lo uchatha amaqhute?